0: Ich lade jetzt alle ein, die eine Fürbitte haben, die wissen Bescheid, nach vorne zu kommen zum Ambo. Herr Jesus, an dein Herz, das uns liebt, wollen wir unsere Bitten tragen.
1: Panie, prosimy Cię za dzieci przyjmujące komunię. Wzmacniaj ich wiarę, towarzysz im na życiowej drodze i bądź dla nich wiernym przewodnikiem.

Dobry Ojcze w niebie, wiemy, że wiele dzieci nie ma tak dobrze jak my. Otwórz nasze serca na wszystkich potrzebujących i uczyń nas gotowymi, by pomagać im wszędzie tam, gdzie tylko możemy.

0: Wo war der Mut? Ich habe ihn leider nicht gesehen beim Gottesdienst.
1: Die Welt brennt.
2: Hey, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, J